0: finger.
1: Pierwszy kruk Kazanowa.
0: Do anal, do anal.
1: W etat pozni czas nastajasi.
0: Etat.
1: Zredi znali.
0: Ass.
1: Eteja. Kosmyszał zamarł.